Łuna w kowie mu zamieszała. Tego się nie do wytłumaczyć. To nie poradzi nawet gorzoła, by z równowagi go wyprowadzić.

To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens. Kochanie,

jeszcze gęsi kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które tu mnie.

Pisza list do mojej ukochanej. Proszę przyjedź i oczekam na ciebie. Liczę dni, gdyby da mógł w ramiona cię znowu wziąć. Ukochano, przywieź uśmiech, pora chwil, radosnych dni. Ja tak myślę, że ciebie tylko mam. Na zawsze już. I nie chcę stracić. To wiem.

0: Alojz idzie na urodziny do swojego szwagra. Spotkał się z Guslikiem. Guslik mu padł, dotykaj to ciśniesz. Hop, ja na urodziny do szwagra. Padł wyzak i obym ją samak wyzryć. No, ja mam go żołka, ale wyso, ja nie mam miarki, choćby ci chciał na lód. Padł, ty dej no ta halba. Ja mam taką fajną miarkę w gębie, wiesz, a resta ci pod młodą. Jak przysadzią ta halba, to ino dno było widać. Padł, no ty głupi, to coś ty zrobią. Chcę ja teraz do tego szwagra na urodzinę puda. Padł, wiesz, ta gorzałka ci daruje, ale ta miarka to ci dzisiaj szaską.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens. Kochanie,

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziałeś, że ta do słowa te oznaczają miłość.

a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli byliś, że ta dobra, słowa te oznaczają miłość.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy naszego Radia Larmo. Wszystkich tych, którzy żeście są i słuchacie, czy to przez internet, czy na komórka, czy ja w telewizji też nas idzie posłuchać na telefon. A więc możliwości jest dużo. To witam wszystkich, którzy nas słuchają. Witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. No a Bajtel teraz może odpoczywać, bo moja audycja potrwa do godziny 20, a o godzinie 20 zaproszę na audycję naszego Petra z Köln. Ja, Peter z Köln będzie dzisiaj wieczorem grał, bo niestety, ale nasza Ewa Figlarka musiała inne plany, coś jej wyszło i nie mogła dzisiaj zagrać. A tak zaraz przy okazji to też przeproszę wszystkich, którzy czekali na audycję, którą jutro była zapowiedziana na jutro audycja naszej Samanty, ale ze względów zdrowotnych niestety ta audycja musi być odmówiona. Nie ma. Za to, za co bardzo, bardzo przepraszamy. A Samancie życzymy dużo, dużo wytrzymałości i zdrowia. Ja. To z informacji tyle, a teraz zaproszę do wysłuchania piosenek, jakie mam przygotowane na teraz. Jeszcze jedno powiem, że choróbkom szybkiego powrotu do zdrowia życzę i to wszystkim choróbkom, a osobom samotnym życzę bratniej duszy. A was wszystkich zaproszę bardzo gorąco i serdecznie na konsolę pozdrowień, bo ta jest do waszej dyspozycji. No a teraz już Banita Band, miłość jest jak muzyka i Damian Holecki, jesteś aniołem. No ciekawe.

Ja, kochani, kartka z kalendarza też mam, a na kartce pisze, że jest piątek 15 maja roku 2026. Dziś imieniny obchodzą Zofia, to jest ta zimno Zośka, ja, Nadzieja i Izydor. Jeszcze poru innych. A kto dziś ma urodziny, kto obchodzi jakieś rocznice, jubileusze, nikt cię nie zgłosił, nikt nic nie powiedział, a więc wszystkim tym, co mają dziś jakieś święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych, obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego, a życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy i dedykacja muzyczno-wyśpiewo Banita Band urodziny. A ja dołączę jeszcze raz. Co najlepsze i wszystkiego dobrego. 100 lat!

No to już teraz wybieram się na konsolę pozdrowień, a tam witam bardzo serdecznie nasza koleżanka redakcyjna, nasza Agnieszka. Dobry wieczór, Agnieszko. Witam Ciebie, witam też Twoich bliskich. Życzę Wam fajnego, wczesnego wieczoru. No i wszystkiego dobrego, odpoczynku przede wszystkim. A Agnieszka pisze, dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam Gabi Ciebie i Darka, ekipę radia oraz słuchaczy. Wszystkim życzę miłego, wesołego wieczoru, a dołącz proszę piosenki Twojego wyboru dla słuchaczy. A ja pięknie dziękuję, buziaczki i uśmiech dołączam, napisała nasza Agnieszka. Wielkie dzięki, Agnieszko. Pozdrowienia poleciały, przekazuję wszystkim słuchaczom, całej ekipie naszego radia. No a za te pozdrowienia do Darka i do mnie dziękujemy, odwzajemniamy i też wszystkiego dobrego jeszcze życzymy. Piosenki miałach wybrać, no to wybrałach. Będzie to, wiesz co to będzie? To będzie, będą Zwei Herzen, Pesem Presolotu i Dawid Janiak, Coś Pięknego. Zobaczymy, usłyszymy, bo zobaczyć nie zobaczymy, ale usłyszymy, czy to będzie coś pięknego, czy po prostu fajna piosenka. Agnieszko, do następnego. A teraz już piosenki do wpisu naszej Agnieszki.

A za chwileczkę usłyszymy piosenki grupy Atomy. Ale grupa Atomy, z tego, co żech znalazła w internecie, w 2025 roku zawiesiła swoją muzyczną działalność jako zespół Atomy. Ale czy każdy z nich śpiewał gdzieś w jakimś innym zespole, czy grupie, czy solo, nie jest na ta chwila nic wiadome. A więc dwie piosenki grupy Atomy, Laguna, a drugo Nie liczę godzin i lat. A was zapraszam do wysłuchania tych dwóch piosenek.

Kolejnego wykonawcy, jakiego mam na mojej playliście, na pewno wszyscy znacie. A mowa tu jest o Mirosławie Jędrowskim. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci śląskiej sceny muzycznej, szlagierowej i biesiadnej. Pochodzi z mojego miasta, z miasta Chorzowa. I działa muzycznie już od połowy lat 90. Jest wokalistą, autorem tekstów, konferansjerem i prezenterem radiowym. A tak najbardziej kojarzony jest z przebojami takimi jak Jo nie wyjada stąd, Serca 2, Nasza klasa S, Mamo, ty serce mi dosz, Dej mi dzióbka. A jo nie te wybrałach piosenki, wybrałach coś zupełnie innego. Mirek Jędrowski, Anioł z uśmiechem i Aniołku, z tobą ruki cuki. No i posłuchamy.

Ja myślę, że Stacha też większość zna. Stach to wykonawca kojarzony bardziej z nowoczesnymi śląskimi brzmieniami i muzyką imprezową. Jego utwory mają zwykle bardziej energiczny charakter, czasem z domieszką disco i dance. Jest rozpoznawalny szczególnie wśród słuchaczy śląskich stacji radiowych i telewizji regionalnych. W jego repertuarze pojawiają się piosenki taneczne, romantyczne, często z elementami humoru i śląskiej gotki. To artyści, którzy może nie są ogólnopolskimi gwiazdami, ale na śląskiej scenie mają wierne grono słuchaczy i od lat są obecni na lokalnych imprezach oraz antenach radiowych. A że Stach prowadzi super biesiady, zabawy, to mogę potwierdzić, bo kiedyś była na takiej jego biesiadzie, a był to Oktoberfest. Ja, było naprawdę super. Bardzo, bardzo fajnie było. To teraz posłuchamy w jego wykonaniu Stach, czy anioły mają rogi, i w duecie z Chrisem Oxfordu Country na działaniu.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i TVE.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

A teraz zaproszam was na niemiecką scenę muzyczną. Zwei Herzen to niemiecki duet wykonujący muzykę szlagier i romantyczne utwory taneczne. Ich nazwa oznacza dwa serca, co dobrze oddaje klimat ich piosenek. Dużo tam miłości, ciepła i melodyjnych refrenów. Występują głównie na scenach niemieckich, festynów, imprez tanecznych i w programach szlagierowych.

Ich muzyka jest lekka, bardzo radiowa i utrzymana w nowoczesnym stylu szlagier i pop. René Ulbricht, o tym powiem za chwilę. Na tę chwilę posłuchamy Zwei Herzen. Herzen haben Flügel, serca mają skrzydła i wo du bist, da ist Sommer. Tam, gdzie ty jesteś, tam jest lato. Piosenki dedykuję wszystkim słuchaczom Radia Larmo.

I bardzo, bardzo serdecznie witam. Moja imienniczka na konsoli pozdrowień Gabi z Kölnu. Dobry wieczór, Gabi. Witam Ciebie bardzo gorąco. I witam też Waldka. Ale Waldek musi chwilkę poczekać, bo ladies first. No i Gabi była przed Waldkiem. A więc Gabi pisze, cmoki Gabi, cmoki nazot. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, bo jo dzisiaj raczej się inoroz na konsolce pojawia. No wiadomo, bo wieczór je przeznaczony na telewizor. Ja muszę się śmiać, bo Peter zawsze go do, jak to je, lecę dęce, czy jakoś tak. Muszę ci ale wartko napisać i se pochwalić, że my za tydzień będziemy na imprezie ze Stachem. Wow, super. Znajomi mają 60 lat po weselu, no to już jest richtig staż. I są zagorzałymi fanami od Stacha, no i my im go załatwili jako muzykanta, o czym oni nie wiedzą. No to będzie niespodzianka, mam nadzieję. Na pewno, Gabi, to będzie na pewno super impreza i niespodzianka na 102. Nadzieja, że udano. Ja to superowy facet, znamy się bardzo dobrze osobiście i masa zabaw z nim my już przeżyli. No to fajnego wieczora wszystkim życzy Gabi z Kölnu. Dzięki Gabi, fajnie żeś napisała, to zaś trochę więcej wiemy, nie? A ja Stach poradzi richtig fajnie zabawić. Jorzek, no też jak już miała ta okazja na jego zabawie być i przez to, że powiedziała to o tym Stachu. To wiesz co, Gabi, do ciebie, dla wszystkich, Stach i bądź dla mnie aniołem, a potem Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, graj muzyczko. A więc jeszcze raz, fajnego wieczoru ci życzę, fajnego w oglądaniu tych lecedence. I pozdrów Petra.

No i jakże już wspomniała, jest mi też bardzo, bardzo miło przywitać na konsoli pozdrowień Waldka. Dobry wieczór, Waldku, witam serdecznie Ciebie, witam też Twoich bliskich. Życzę radosnego i udanego weekendu i dużo, dużo promieni słońca. A Waldek napisał tak: ciekawie, ciekawie opowiadasz. A może coś od i o Janinie, Janince Libera. Albo od tej drugiej, nie pamiętam jak się nazywała, pracowała z seniorami, z dziećmi, fajnie śpiewała, wesoło Roxana. Dziękuję, Chorzowianko. Masz na myśli i Roxana, ja miała taką piosenkę i coś z wesoło, wesoło, żyć, żyć wesoło. Ale wiesz, ja wybrała od Roxany zupełnie coś innego, uwierzyć w siebie. To jest piosenka, którą mnie osobiście bardzo motywowała. Ja, a Janina Libera, masz rację, to jest super wykonawczyni, super piosenkarka. Poznałam ją też osobiście, jak ta przyjemność. I jest tako, nie nosi nosa do góry, nie ma nosa zadartego, nie, nie, jest bardzo przystępno i po prostu swojsko. Janina Libera to jedna z bardziej rozpoznawalnych wykonawczyń śląskiej sceny muzycznej i przez lata zdobyła dużą sympatię słuchaczy dzięki spokojnym, ciepłym i bardzo melodyjnym utworom. Jej repertuar łączy śląski szlagier, muzykę biesiadną i romantyczne piosenki taneczne. Publiczność ceni ją za naturalność, pogodę ducha i bardzo charakterystyczny, ciepły głos. Janina Libera przez lata występowała na licznych festynach koncertowych regionalnych oraz imprezach organizowanych dla śląskiej publiczności. Jej piosenki często można było usłyszeć w regionalnych rozgłośniach radiowych. A my posłuchamy w jej wykonaniu Dawne czasy, a od Roxany piosenka pod tytułem Uwierzyć w siebie. To są te piosenki, które mam tu do wpisu od Waldka, któremu pięknie dziękuję i fajnego wieczoru dalej życzę. Piosenka na życzenie.

0: No i bardzo miło mi przywitać na konsoli pozdrowień Lucjana. Dobry wieczór. Witam Lucjana, witam rodzina Lucjana. No i życzę fajnego, milutkiego wieczoru z nami, z Radiem Larmo i z tymi piosenkami, jakie dziś nadajemy. Lucjan pisze tak: piękne wspomnienia wracają przy tych piosenkach. No i czy to nie jest fajne, tak powspominać? Ja lubię wspomnienia, lubię tych piosenek też słuchać, bo wtedy to tak mi przed oczami leci jak film. Te wspomnienia tak mi przychodzą. I to jest fajne. Lucjan, dla ciebie, do wszystkich, kolejne dwie takie piosenki wspomnieniowe. Metrum, Oma urwała klamka i Grzegorz Kania, Ślązok się nie do. Zapraszam do wspólnej zabawy, do słuchania tych piosenek. No i godzina 20. Zapraszam na audycję naszego Petra z Köln. Jo, ja już wiem, że on się tam szykuje, bo zauważyła, że jest oświecony i fajnego wieczoru Petrowi życzę. A teraz piosenki do wpisu od Lucjana. Metrum, Oma urwała klamka, Grzegorz Kania, Ślązok się nie do.
1: Zadajemy rytm w sieci. Radio Larmo.

Ja, to był René Ulbricht, jeden z bardziej rozpoznawalnych młodszych wykonawców niemieckiego szlagieru. Pochodzi z Saksonii i oprócz śpiewania zajmuje się też produkcją muzyczną oraz pisaniem tekstów. Jego utwory mają nowoczesne taneczne aranżacje, ale zachowują typowy romantyczny klimat niemieckiego szlagieru. Jest ceniony za bardzo czysty wokal i nowoczesne brzmienie przypominające współczesny pop zmieszany ze szlagierem. Mam jeszcze jedna piosenka w wykonaniu René Ulbricht, Josephine. A dołącza piosenka od Giuliano Bisi, Za mną mala moja. Posłuchamy tych dwóch piosenek. No i powiem wam, że Peter się już zameldował, powiedział, on jest fertig. A ja jeszcze mogę się trochę pograć, bo po tym będzie grał Peter od godziny 20. Serdecznie zapraszam na jego audycję.

Ja, kochani, fajnie było, ale się skończyło. Zaproszę teraz na audycję naszego Petra z Köln. Gary to za chwileczkę tu zasiądzie. A żeby Petrowi się fajnie grało, żeby miał pełno konsola miłych wpisów, to mam tu też dla niego dedykację muzyczną. Zaśpiewał to Grzegorz Kania, Joje, hop! Piosenką od Marii Ryka, Buenas noches, señor. Tą piosenką dziękuję wszystkim obecnym na mojej audycji. Dzięki za wasze wpisy, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów. No i na zakończenie Justyna i Piotr, Noc bez anioła. To są piosenki, którymi powiem do następnego razu. Trzymcie się zdrowo, uważajcie na siebie. No i fajnego weekendu życzę. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Mainzagen. Pa, pa!

0: 4 doma. Witamy na antenie, zapraszamy do pozdrowień. Kto dzwoni i kogo pozdrawią?
1: Audycja ze studia w Kelm prowadzi Peter.

No i witam was bardzo serdecznie, cieplutko, milutko i oczywiście dziękuję naszej Gabi Chorzowiące za granie, za czas poświęcony na radio, za audycję piękne. Dzięki Gabi i życzę Ci fajnego wieczorku. Ja, dychnij się dziowaniej, boś sobie sam nagrała, to teraz masz czas, to się dychnij. Was tych wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam i zapraszam na moje kącki muzycznej kariery do was naszej kową. I oczywiście nie ino te kącki, bo coś mnie tutaj też dzisiaj ciekawi, co mi się wydaje wszystko pomału idzie w zapomnienie. A czemu? No, bo wiadomo czemu, bo ta technika jest taka, jako jest. A co? To tak za dwie, trzy piosenki. Polecam, a potem powiem wam, o co mnie tutaj chodzi. Ja?

Ja, to jest prawda, do roboty nie ma chęci, jezderku się kto chce robić, ja powiem, no te starzy jeszcze robią, te młodzi pierenie już nie chcą robić, nie chcą, no pieniądze by chcieli, ale robić nie jest prawda.

zachod. Oczywiście chciałem pozdrowić sam wszystkich ludków, co słuchają radioka i mieszkają tam, Kasi, we Pilchowicach. Wszystkich witamy, pozdrawiamy.

0: Radio Larmo. Dla was gra.
1: Ja, moje dosto byli. Za chwileczkę poleci taką piosenka, nie powiem o tej piosence nic. Musicie sami posłuchać, nie? I chyba się kapniecie, jaki temat dzisiaj chciałbym troszkę rozwiązać. Nie całe dwie godziny, bo wiadomo, no jak to by to szło, pra, chyba, że tak będzie. Ale o co mi chodzi, nie? Toż posłuchajcie, ta piosenka, potem poleci drugo, nie? I potem się was pytam, o czym ją myślę, pra? Dobra, jademy.

Co, posłaliście piosenki? Dajcie pozor, zaraz powiedzieli ci jeszcze jedna piosenka, ja? Ale tutaj Waldek przyszedł, no i Waldek chyba wszystko wie, ale chyba Waldek chyba nie wiesz. Waldek pisze tak, ja wiem o co chodzi, ale ja pożyczyłem, to mówiłem, jak pożyczyłem, to mówiłem, że oddam. Peter, będę miał, to oddam. Nie trzeba o tym mówić od razu na radyjku. Ha, ha, ha, witaj. Waldek, nie. Nic o oddaniu, nic o pożyczywaniu. Absolutnie nie masz racji, Waldek. Więc jeszcze jedna piosenka, a potem już powiem, o co mi tutaj chodzi. Co, posłuchamy. Bożena Mielnik.

So, moji dostobili. Bajery, list do matki, Bożena Mielnik, list. Za chwileczkę jeszcze mam to jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. No, to jeszcze jest para piosenek, ale ja was nie będę tak długo trzymał, absolutnie nie. W każdej piosenka jest słowo list. Chodzi mi o to, kiedy my ostatni raz pisali list. Pomyślcie. Ja wam powiem szczerze, ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. To były lata temu, jak się list pisało. Tam, czy to do matki, czy do ojców, czy do siostry, czy jakaś tam pra. Czy wam też tak się wspomniało kiedyś o tym, jak to dawniej było, jak się listy pisało, kartki się pisało na święta, na urodziny, Boże Narodzenie, Auster, imieniny, co jeszcze, no, rozmaite rocznice, kartki, listy się pisało. Zo, kto to dzisiaj pisze list? Powiedzcie, czy z was ktoś pisze jeszcze listy? Bardzo mnie to ciekawi. Jakie listy się pisało, pra? Na ten temat dzisiaj troszkę możemy podyskutować, jakbyście mieli chęć, nie? Mam tu taki kawałek, który jest, idzie powiedzieć, bardzo smutny. Śpiewają go duo trapery. Dzieci listy piszą, ale posłuchać możemy.

a braciszek twój malutki, niemo nawet szklonki mleka.

0: może dzisiaj będzie lepiej, godosz szeptem zaś do mamy. Jak zadzwoni szkolny dzwonek, to wyłazić ci nie trzeba. Wolisz siedzieć tak skulony, no bo nie możesz krumki chleba.
1: W życiu różne są tragedie. Patrzysz w niebo i powtarzasz, może lepiej będzie w niebie. Takie myśli o godzie łaży. Ale przecież ja nie mogę. Moja mama tu ostanie. I dlatego jeszcze bardziej błagam. Tato, kiedy przestaniesz?

Ja, moi Rostomili, pamiętacie dawni, nie? Jak się listy pisali, nie musieli być listy za granicą. Też byli listy w kraju. Mieliście kogoś, ci ze Śląska znali kogoś, czy to w górach, choć niedaleko, no 100 kilometrów, czy to 80. Ale nie było tak. Nie miał każdy auta, ja? Nie miał każdy jechać tymi autobusami. Jak to dawniej było, pamiętacie, z tymi PKS-ami, pra? Byli dalekobieżni, co jechali, powiem, z Gliwic. Autobus jechał aż do Szczyrku, aż do Żywca. To też jest wiele 80, niech to był, nazywał się to autobus pośpieszny. To no, nie na każdym przystanku stanął, no co jakiś tam przystanek, nie, ważniejszy stanął, jechał dalej. Jechało się dość pora godzin. Pamiętam kiedyś, że jechał autobusem kaj do Bielska, ja nie wiem po co, ale coś tam było do Bielska, Bielsko-Biała, ja. No, jechali te autobusy, ale teraz o autobusach nie chcę gadać, o tych listach. Ludzie mieli znajomych, byle kaj, telefonów nie mieli, to pisali te listy. Pisali listy na 3-4 kartki, pra. Opisywali, jak to tam idzie, jak ci leci, ja, co tam u dzieci, ja. I tak dalej, i tak dalej. Siedzieli i niekiedy taki list to pisali 3-4 dni, ja. Bo to nie było tyle czasu, ja. Na wieczór człowiek siadł, napisał jedna kartka, pomyślał, ach, oczy bolą, idę spać. Na drugi dzień zaś, ja, będzie czas na wieczór, dopisza jeszcze coś tam. Zaś tam dopisali, napisali, za 3-4 dni list był fertig, posłali, pra. No i potem czekali na odpowiedź. No i co fajnego było, ta odpowiedź przyszła. Nie za tydzień, nie za półtora, ale za 2 tygodnie, niekiedy za 3. Ale odpowiedź była. Ten ktoś inny też list napisał, pra. A dzisiaj, kaj to listy pisać, ludzie. No, okej. Okay. Czy to jesienny list, czy wiosenny, czy zimowy, czy letni. Ale zawsze jakiś list się napisało.

Patrzcie, ludkowie, jak to dawni musiało być fajnie, na przykład jo, zaraz muszę powiedzieć bez bicia, że jo nie wiem, jak to były takie listy miłosne, jo nie wiem, bo jo daleko nie musiał łazić, lotać, pra, to jo tam miłosne listów nie pisał, ale mogę się wyobrazić, nie, jak to dawni było, jak ktoś taki miłosny list pisał, nie? Synek albo dziołcha, pra, kule byle jak się musieli richtig zastanawiać, jak te słowa fajnie ułożyć, żeby coś na tej szkartce było naszkryflane. Nie tam jedno cztery zdania, nie? I no tak richtig do porządku, pra? Ja. A dzisiaj co? No, tam telefon zadzwonił. No ja, pogoda chwilka, pra, i już to gro, nie? Ja. A nie tak jak napisz, proszę, chociaż krótki list.

0: No dobra, chociaż pół SMS-a.
1: No i słyszeliście na koniec, no dobra, napiszę SMS-a. No, bo to łatwo, szybciej, pra? Bo tak to by musiał ktoś, taki superowy. To by musiał być taki wzruszający, co podkreśla głębie uczuć, tym schnotę i wdzięczność za wspólne chwile, nie? Jak byście to napisali? Moja najdroższa, tam imię, nie? Piszę do ciebie te słowa, bo czasami mam wrażenie, że wypowiadane na głos kocham cię, to wciąż za mało, by wyrazić to, co czuję, gdy o tobie myślę, odkąd pojawiłaś się w moim życiu. Każdy dzień stał się kolorowy, a ja zyskałem energię, o jaką nigdy bym się nie podejrzewał. Jesteś dla mnie najdroższym skarbem, osobą, przy której chcę zasypiać i budzić się każdego dnia. Kiedy jesteś obok, czuję, że mam wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Twoje oczy i uśmiech sprawiają, że świat staje się lepszy, a w moim brzuchu wciąż pojawiają się te same motylki. I tak dalej, moi drodzy. Ale my zagramy coś, nie? Bo przy takich listach może tu ktoś dojść do czegoś i nie wiem, pra, to lepiej jakby ktoś nie doszł. I chrzynkę dein liebes brief, ja podaruję ci taki miłosny brief i Silverherz.

Serdecznie Georga ze Köln. Halo Georg! Grüß Gott, witam cię bardzo milutko. A w Kölnie jako dają? Jako w Kölnie go dają? Georg, jako w Kölnie go dają? A ja w Kölnie go dają, to my obydwa nie rozumiemy, nie? To lepiej nie będziemy go dać, nie. So. Georg pisze, dobry wieczór ze ciepłymi pozdrowieniami ze Köln do wszystkich słuchaczy, co do tematu pisania listów. A więc technika to sprawiła, że nie piszemy. Ja też nie piszę. No i bardziej, ale mnie nerwuje, jak ktoś pisze na WhatsAppie zamiast zadzwonić. No i prawda. To je lepiej jest się nagrać. Życzenia świąteczne zawsze posyłam jako kartka. O, super. I tak to pozostanie. A tak w ogóle to te codzienne, poranne i wieczorne pozdrowionka na WhatsApp też mi idą na nerwy. I te łańcuszki na WhatsAppie też. A listy miłosne, te to znam, bo są pisałem jak byłem w wojsku. To były richtig piękne czasy, bez tych komórek. Jo, jak jestem na urlopie, to też mój handy ma urlop. I w ogóle nie słucham wiadomości ze świata. Napisał Georg z Köln. Georg, to ja się z tobą zgodzę na, nie na 100%, ale na 1000%. To masz rację. Na urlopie, jak się je, to się patrzy urlopu. Wypocząć, nie, czy to w górach, czy nad wodą, obojętnie, kaj tam jedziesz. I nie patrzeć na wiadomości, bo po co się darmo nerwować. Z tymi WhatsAppami, no to też, niestety, też masz rację. Mnie, a że krew zalewo, jak przyjdą święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, ja, i zaczynają na tych komórkach, ten obrazek skopiuje i pośle. I ten ktoś myśli, że on wielkie życzenia zrobią, bo posłał na komórka, no, na święta, ja, obojętnie, na święta. Posłał tam obrozek, jak tam stoją w Betlejem, nie, albo inny obrozek i myśli, że ten ktoś się to tak ceni. Ja ci powiem szczerze, ja się tego absolutnie nie cenię. No, z grzeczności napisza, ale nie lubię, jak ktoś mi to posyła. No niestety, moi drodzy, taka jest prawda. Kto mnie zna, to wie, że ja godzę to, co myślę. Na GG. Jak otworzy człowiek na GG przed świętami, albo na święta, to wam powiem, że normalnie by wrzął i ten komputer szczaskał. Ja? Bo cały rok się nikt nie odzywał. A jak przyjdą święta, to ino klikają, i te obrazki furgają, nie, jak ktoś ma na GG 50 znajomych, to ino dwa razy kliknie i 50 obrazków już furgo, nie? Ale jakby tak napisać 5 zdań, to jest za dużo. To jest za dużo, to żaden tego nie zrobi, bo powie, a czy co ty, ja by napisał tyle? Ja, bez też Georg, może racja. Jest to bardzo niefajnie, ale nic nie zrobisz. Ta technika tak doszła, a ludzie już po prostu nie umią pisać. Bo klik, klik i już to jest załatwione, nie? No ja. Okej, Georg, ja ci powiem szczerze, jak my się stracimy, my ludzie starej daty, to już nic nie będą pisali. To i gazetów nie będzie, wiesz? No, ale dobra, zostawimy to. Jademy dalej. Dzisiaj do ciebie list napiszę i grupa fest!

0: Co? Jo, jedne zdanie tutaj muszę powiedzieć. Günther, nie ma sprawy, nie ma sprawy, Günther. I jak to powiedzieć? Ich bin da. Ja? Jo, tu jest, nie ma sprawy. I witam i pozdrawiam Gizdulka, Gabulka z Honolulu. Jest derku się dzioł, każdej se smykała, jak cię nie było. Ja już chciał na policaj dać anzeiga, kaj ty toż je, dziowa, kaś ty je, ja, no, moż szczęście, że się da was znać, bo już miał strach pierwszym, bo że ciekaj ukradli, albo co, no, ja, Gizdulka, Gabulka, Sonolulu pisze tak, witajcie nasze dwa krywcoki i turysty, Piterku i Gabusia, słyszę, że fajniutko grosz, jak zawsze to życzę miłego wieczorka i dużo zdrówka. Tobie i załodze radia. Moje właśnie zakapulko, figlarki, ajenki i alinki, tym, co się bawią z rodzinkami, no i smoku się lecą od Gizdulki Gabulki. Gizdulko, piękny, dzięki, dziącha, fajnie, żeś tu je, bo to wiem, że jest wszystko okej, okay, bo ja już się martwię o ciebie, pierombol, no, ale się moszczycie, że się zameldowała, pra. Ja, toż pozdrów witam mojego fajnego kolegi Rajmundka, no i też życzę wam fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego. Czekaj, bo ja sam miał kaś tego twojego kolegi, mam, przesunęmy go. Już, już oczywiście prosto do ciebie, Gigi Anderson, twój ulubieniec, już go za mom. A fajny kawałek, patrz, richty fajny kawałek, posłuchaj.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

So, no i raz to byli dawni na też ojce pisali listy do synów, pra. No, muszę powiedzieć, że mój tata też pisał, nie? Nie no na święta, ale od czasu do czasu też napisał list do mnie sam, nie? Ja też go odzwonił, odpisał, a czemu nie, pra. Ja. Ale sam taki kawałek też, co list do syna pisze Wesoły Masarz, nie? No, posłuchamy, co oni piszą, okej? Okay?

Ja, Tommy Steib też poradzi taki fajny Liebesbrief, to znaczy list miłosny napisać. Nie no, bo poradzi też go fajnie zaśpiewać, prawda? Tommy Steib. Co to ta nasza gabulka, pizdulka tutaj napisała? Grywcoku, zali, plinga, dziękuję i to było tak, jak jo, byłam choro, to tyś grął. I jak byłam zdrowszy, to was nie było. I tak ten czas nam przeleciał. Jo, często się źle czuję. Ta pogoda mnie wykończyła. I także jest wszędzie po trochę. Ha, ha, ha. I no, jak się dobrze czuję. Rajmon posyła gramula i piwko, no i smok. Kurde, byli. Gabulka. Ja ci powiem, nie możesz lekko dziocha. Ja ci życzę, jak zawsze, jedno i to samo. Najwięcej zdrowia, żeby ci dobrze szło. Co, dużo więcej na radiu nie godą, pra? No ale trochę więcej wiem. Więc Gabi, wszystkiego, co dobre ci życzę. Przede wszystkim dużo zdrówka. No i pozdrowienia oczywiście do Rajmonda Łodymie też. Ja. Czym się tam działa, a nie poddawaj się chorobską, nie? Żeby cię te piorące choroby omijały. O, tak to powiem, wiesz? Co? Dobra, gabulko. Auch Engel lesen Briefe. Ja, bo patrzcie, moi drodzy, aniołki też czytają pisma, nie? Byliśmy bajtle, nie? Za bajtla przed świętami Bożego Narodzenia, ja, to zawsze ojce go dali, ja, musisz napisać pismo do dzieciątka. Napiszesz pismo do dzieciątka, nie? Co się życzysz? Aniołki czytają, dzieciątkowi powiedzą, mono coś z tego dostaniesz. Ale to już nie wiem, pana mama, nie? To nie wiem. To już zależy tam od tych zwierchu. Ja, to my bajtle pisali do dzieciątka pismo. Ja, kochane dzieciątko, ja bym chciał to czy tamto, ja, pod choinka, no. A potem się czekało, czy przyszło, czy nie przyszło. No, nigdy było, ja. So, auch Engel lesen Briefe. I te aniołki czytali te pisma. Die Amigos!

za moje nastawienie tutaj witam słuchaczka bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście w ten wieczorek piątkowy, ja? I słuchaczka pisze tak. Dobry wieczór, mówię wszystkim obecnym wraz z tobą, prezenterze Piotrze. No, ciekawy temat. Może i ja powiem parę słów na ten temat. W moim życiu małżeńskim różnie to bywało. Jak to mówią, raz z górki, ale było i pod górkę. Nieraz byliśmy w ciemnym, głębokim dole i zdawałoby się, że nie ma wyjścia. Wtedy to przelałam moje pragnienia, żale, oczekiwania, moją złość na papier. Zostawiałam to mężowi do przeczytania i przemyślenia. Były to bardzo długie listy i na pewno trudne. Niekiedy pisałam taki list tydzień w ogóle, bo wiecznie poprawiałam. No i najczęściej dochodziło potem do rozmowy. Te rozmowy były już łatwiejsze, bo od razu zaczęliśmy szukać wyjścia z tej ciężkiej sytuacji, bez wyrzucania sobie niektórych rzeczy, bo to było już zawarte w tych listach. Każdy mógł się spokojnie zastanowić nad treścią listu, poczytać parę razy w spokoju i bez pośpiechu, a potem już tylko rozmawiając bez negatywnych emocji i odnaleźć wspólną drogę. Polecam każdemu, bo słowa wypowiedziane pod wpływem wielkich emocji nie można cofnąć, a taki list można zawsze wymazać i napisać inaczej. To tak na poważnie o tym pisaniu listów. Życzę wszystkim miłego wieczora, napisała słuchaczka. Ja, moi drodzy, widzicie, i są też takie listy. No taki list by trzeba nazwać jak? Trzeba się nad tym zastanowić. Tak na wartko to by trzeba to nazwać list małżeński prowadzący do pojednania. O, według mnie tak na szybko, ale może wy macie inny. Ja? Może inaczej byście to nazwali, możecie dać znać. Ja tu jeszcze mam ostatnia piosenka o listach. Franz Bauer, Liebesbriefe, also miłosne listy też pisał Franz Bauer. Toż to posłuchamy, a potem już, no ja, zakończymy to, bo chyba was to nudzi tutaj, nie? Albo jak się to inaczej godo, może się krępujecie, o, może się krępujecie, może jesteście trochę zawstydzeni, no różnie to bywa, ja? No, ale nie ma sprawy, jakoś to ogarniemy. Franz Bauer.

Ja, moji rostomili takto je s tými briefami, s tými listami, písmami, rostomajte, ide na to 5 pra, ja ten ostatní pís od suhačky počítali ste. No poviem vám, že ja viem, či to je zlo, také rozviązanie, bože nie je pra, no, ale poviem vám, jak človek z toho so starší je pra, jak by to padať, še nemá o co vadiť, pra, to už niečo ani listu písať, bo to, nemá času še vadiť, o, zo, moje zdanie, moje privátne zdanie, ja, každý má svoje vlastné zdanie, zo. Z tego, co tu wszystko wynikło, to znaczy mało kto jeszcze coś pisze, listy piszą. Bo o tych kartkach to już nie chcę gadać, bo to teraz nie jest czas, nie jest kartki świąteczne pisać. Powiem wam kiedyś o kartkach na radio. Ja? Mieli mi radio, mogę głośno powiedzieć, Radio Śląskie Muszkietery. Nie wiem, czy nasza Gabi Chorzewianka wtedy była, nie pamiętam. Ale wtedy mieliśmy na radiu, słuchacze pisali kartki świąteczne i wysyłali. No, muszę mu powiedzieć, było to coś pięknego. Za małą opłatą, za małą, to była taką małą szpinda na radiu. Ale to mamy kupa czasu, pra, jak będziemy zdrowi, spróbuję to nawiązać z naszą redakcją, żeby to tak opracować, nie? No. Ale to mamy kupa czasu. Co? Teraz chciałem powiedzieć, że za ciepło nie mamy. No bo nie ma za ciepło. 14 stopni dzisiaj było, nie? To nie jest wiele. A dostałem już tutaj po Zopłociu. Nasza Gabi Chorzewianka, nasza koleżanka była wtedy. No, haha, to mnie cieszy. Cieszy mnie to bardzo. To ona wie, o czym ja godą. I powiem wam, spróbuje nasza redakcja przekonać, żeby takie coś my zrobili na święta. Jest to coś fajnego. Powiem wam, richtig, super to jest, super. No, ale to pogodamy za parę miesięcy. Ja, maj mamy, nie? Trochę zimno, ja, ale normalnie w maju cieplutko już jest, ponad 20 stopni, fojerki się robi, wosztry się robi, grilluje się. No tak richtig fojerka po naszemu, a inaczej się to nazywa ognisko, tak jak B.A.R. Posłuchajcie, jak oni śpiewają.

So, moji rastomili, vybočte mi, ale jo, tu muša coś załatwić prywatnie, a nie mam innej możliwości tego załatwić, bez toż to, co ja powiem, to jest tylko do naszego fajnego słuchacza, do Güntra. Powiem, Günter, to się nie da wyjaśnić tak na konsoli. Ja już parę razy ci powiedział, jeżeli jest ta możliwość, to możemy to na telefon załatwić, inaczej to nie idzie tak. No ale niestety nie mam twojego numeru telefonu, więc jak będziesz taki uprzejmy, a podosz, to wtedy nie ma sprawy, to możemy to pozałatwiać. I są możliwości, w której na pewno Darek też umie pomóc, ale no ja tak to tu nie idzie. To tak do ciebie prywatnie. Musimy, jak już to musimy się skontaktować osobiście, oczywiście nie na radio. Co Ginter, to by tak było z mojej strony. Jest to, jak to powiedzieć, bardzo kulturalnie powiedziane i zachęcamy, pomogemy. Jak idzie, to pomogemy. Czemu nie? Z największą przyjemnością. A na pewno idzie to załatwić. Moi drodzy, wybaczcie, że ja to muszę tak załatwić, ale inaczej się nie da. Engel in der Nacht i Monika Martin. Listy popisane, listy poczytane.

Co? I kogo mam? O, Georg Skelnu, Georg, co to jeszcze fajnego za możdumie, Georg? Georg pisze, kiedyś słyszałem, że są listy terapeutyczne albo listy do szuflady. Te listy nie muszą być wysłane, sam fakt pisania jest ważniejszy. Tak podobno proponują psychologowie. Co do pogody w Köln, to mimo zimna jechaliśmy na kuli. Trochę nawet zaskoczyła nas chmura deszczowa, ale jedziemy prawie każdy dzień nie na elektrycznym kole, tylko normalnym kole. Ten temat już kiedyś poruszaliśmy. Tak, tak, poruszaliśmy, Georg. Godoś, że na normalnym kole jedziesz, bo na elektrycznym nie, bo ty musisz bendalować. Co, po mojemu, nie? Ja ci powiem, ja mam dwa koła. Jedne elektryczne, a jedne normalne. Ale tak szczerze, a ja na tym elektrycznym lepiej mi się jedzie, jak na tym normalnym. No i no ja, Georg, ja nie wiem, jak ty tam dzień spędzasz. Ja jeszcze robię to, czy tamto, bez toż ja mam dość ruchu, że mi się nie chce już na tym normalnym kole jechać. Czasami jada jeszcze, ale tak robię te. Ale te elektryczne też trzeba bendalować, samej nie jedzie, o. Okej, Georg, a z tymi listami, no wiadomo, ile, aha, wiesz, to jeszcze listy pisze. Moi drodzy, listy, kto pisze? Politycy piszą listy. Tak, politycy piszą listy. Tylko oni nie. Jak taki wysoki polityker, to on ma sekretarka do tego. To ona mu pisze. No, ale on nie. Bo szczerze powiedzieć... Dobra, nazwisk nie będziemy gadać. Absolutnie. Niedawno, że widział w telewizji, reporter pytał się wysokich polityków. Na faktach to jest. Tabliczka mnożenia. Wiecie co? Wstyd. Wstyd. To jest wstyd, żeby ludzie rządzili krajem na wysokich stanowiskach nie umieli tabliczki mnożenia. To jest wstyd. A niestety tak jest. No. Bez toż o listach też nie mają pojęcia, bo to piszą sekretarki. Okej, jadę dalej. Fajny kawałek, Brygida Jarowolkowski.

So, ja tu jeszcze pozdrawiam Gabi i aha, okej, okay, Gabi, ja. Gabi pisze, fajnego wieczoru wszystkim życzę, a ciebie Peter jeszcze fajnego grania i rozprawiania. A co do listów, to powiem tak. Jak byłaś taką nastolatka, co miała zielono w głowie, to tyś pisała listy, ale do wirtualnego odbiorcy. Kiedyś mój tata przeglądał mi zeszyty i odkrył taki liścik. O kule, powiem tak, że od tego czasu przestałaś listy pisać. Ha, ha, ha. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaj, Gabi, ja powiem tak. No mogłabyś przynajmniej, aby ze 3-4 zdania napisać z tego listu, co to kiedyś pisałeś, tego wirtualnego odbiorcy, nie? Moglibyśmy się też wszyscy pośmiać, a nie, no ty sama, okej? Okay? So, ja, moi drodzy, ale tak też to było, oczywiście. So, Gabi, fajnie, piękne dzięki za fajny, krótki wpis i no trochę śmieszny wpis, ale fajny. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze też fajnego wieczorku. A teraz mam taki fajny kawałek, co śpiewał Danuta Wiśniewsko. Nie jest to oryginał, bo oryginał śpiewał kto inny, ale Danuta Wiśniewsko fajnie to śpiewał, bez to, że go tutaj też wciepnął. Piosenka nazywa się po prostu Zyman.

So, Günther, fajny nasz kolega, jeszcze jest z nami na Radio Q, to mnie bardzo cieszy. No i coś tu napisał Günther, nie wiem co z tym zrobić. Pamiętaj, że gorsze momenty też są szczęścią pięknego i szczęśliwego życia. Nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Staram się dostrzegać piękno i szczęście, które nas otacza. Każde doświadczenie, zarówno dobre, jak i złe, kształtują nas i pomagają rozwijać. Doceniam wszystkie chwile, nawet te trudne. No one są częścią naszej życiowej podróży. Pozdrawiam, napisał Günther. Günther, ja myślę, że będzie wszystko ok między nami. My zawsze mamy wielki szacunek i cieszymy się z tego, że chodzisz na nasze radio, bo zawsze do audycji się dołączasz, przede wszystkim do niedzielnych audycji się dołączasz i to jest wielko, jakby to powiedzieć, wielka przyjemność do nas, ja? Że jesteś z nami i zawsze coś fajnego, bardzo mądrego napiszesz. Więc zapraszamy z całego serca. Nie odchodź, no tak, co tu z nami zostaniesz. A jak powiedział, jak coś, to skontaktujmy się telefonicznie, będzie to łatwiej. Co? Tomasz Salicki, hasło do serca. Taki kawałek, moi drodzy, patrzę na zegarek. Kurde mele, ale ten czas leci, już mamy prawie 10:00, ale powiem tak, że dzisiaj moja audycja trochę się przedłuży i no zmienimy ta lista od 22:00, zmienimy lista muzyczną, okej? Okay?

Zomaj raz to mieli, witam, sam jedna fryka kredowna, sam mnie nie była. Jest derkusie, Maryśka Ślązoczka. Witam i melduję się ze słuchom i pięknie pozdrawiam ciebie i słuchaczy. Niech ta śląska muzyka radość niosła w świat. Napisała Ślązoczka. Maryś, nie ma sprawy, ty wiesz, ja ogrom wszystko, czy śląsko, niemiecko, ja po polsku, roztomajte, ale śląską muzykę bardzo lubię, ja, podoba mi się. No i nie ino muzyka, pra. Maryś, fajnie, że chcę wlazła do nas, chodź pod koniec nos odwiedzić, życzę ci fajnego wieczorku, dużo, dużo zdrówka, no i przyjłaś części sami.

Zau, moje Rostomili, normalną moja audycja do 22. Już się skończyła, mamy 5 po 10 na wieczór, ale ja sam jeszcze z wami posiedza. Oczywiście zmiana listy muzycznej tutaj ze mną i no tak jak się to goda na wieczór, o tym czasie to tak każdy by fajnie coś posłuchał, coś takiego delikatnego, prawda? Więc tak delikatnie jeszcze pogromy.

I nasza gizdulka gabulka pisze: Piterku i Gasza, ja wam życzę zdrówka, dalszych urlopów i słodkich snów i jutro fajne soboty, mało roboty i do zajrzyć sobą, kusie i pa. Ja gabulko, może rekt, jutro sobota, ja nie robię nic, Eliś, nic nie będę robił. No, piękne dzięki, ja ci też życzę jeszcze fajnego wieczorku, spokojnej, fajnej nocy i dobranoc, to zaś.

Za moje restami moja konsolka jeszcze jest dowód otwarto. Oczywiście tylko na konsolka, jak coś byście chcieli posłuchać coś jeszcze fajnego, romantycznego, ciepłego na ten wieczór, to dajcie znać króciutko, jak mam, to oczywiście zaraz wleci. A jak nie, to są dali sam brzuchom i po prostu wciepują.

0: čas da.
1: Zo moje rastomili już piosenka Czeko sam do naszej gabulki z Honolulu. Gry w coku to poszukaj, tam jeszcze piosenka na dobranoc, jak szukasz jedno uczucie, a łączy serca dwa. Bawa z chłopem i dobranoc. Gabulka z największą przyjemnością, piosenka już czeka na ciebie, za minutka leci.

0: Co, tylko małek nowy specjalnie do kogoś.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Zauważ, to mnie, może byście chcieli jeszcze tak na wieczór coś takiego posłuchać z takich rytmów jak ten?

Zo, wleciał mi taki Carlos, co się nazywał Chris Norman. Zo, moi drodzy, do 23, punktualnie 23.00 i kończymy sam nasze spotkanie wspólne na ten piątkowy wieczór.

jak lód. Co, moje Rostomili, w tej chwili zamieram już ta moja konsola, dość tego na dzisiaj, się fajnie napisali, wszystkim piękne dzięki składom za to, że się tu ze mną byli, za to, że się pisali, no i oczywiście zapraszam na jutro na moich kolegów, na moje koleżanki, kiedy do was będą grać, no a ze mną, no i a następny tydzień zaś będzie, to się na pewno zaś kiedyś tam spotkamy.

So, moi rostomili, króciutko jedno powiem, życzę wam rity fajny, spokojny nocki, na jutro fajne soboty, niedziele, a co szyny z wochendy, fajnego weekendu, życzę wam Peter Skelnu, dobranoc, gute nacht, wyśpijcie się fajnie i do zajść.